ebia na wachi ache amen scientific ba your last stop ngo konsu tabna se ya ben formal dc ni fie ho.